0: najljepšimi spomini.
1: Mi smo Salomon.
2: Fuego.
3: Take forever.
4: Mr. Worldwide.

0: NB1, I Need a Sign, Show Me Love, tisto, kar smo slišali v rubriki najnovejše Anne Farben, Same Old Sky, featuring May Stevens.
1: Najnovejše.